Chicken though, noel tak tak tak tak tak tak tak. Chicken though, noel tak tak tak tak tak tak tak. Chicken though, noel tak. Chicken dum dum dum dum dum. Noel tak tak tak tak tak. Aman, ya hatna, see.